0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz, z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował... Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
11: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

0: nowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1 plus 1 gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
3: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta, Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Po reklamie.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Minęła 9, dzień dobry, w pierwszą sobotę kalendarzowej jesieni. No i od razu dobra rekomendacja, przyda się na cały dzień parasol. Nad Polską bowiem rozgościł się front atmosferyczny, więc od rana sporo chmur i deszczu. Najchłodniej na zachodzie, w Szczecinie w ciągu dnia tylko 13 stopni, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 16 stopni, Kraków i Katowice rozpoczyna ten dzień również pod chmurami i z opadami. Cieplej jedynie na wschodzie i w centrum, w Warszawie. Temperatura dojdzie dziś do 21 stopni. I rozpoczynamy sobotni poranek z najpiękniejszą muzyką filmową. 26 września, minęła 9, razem do godziny 11. Zapraszam na czas wolny z RMF Classic. Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Czas wolny z RMF Classic.
1: Słuchacie RMF Classic w weekend. Budzimy się z najpiękniejszą muzyką filmową. W programie Czas Wolny jeszcze w tej godzinie Studio Gdynia. Wydarzenia festiwalowe obserwują na miejscu nasze specjalne wysłanniczki. Wkrótce relacja Natalii Ryby. Zatrzymamy się także nad planami koncertowymi fantastycznego zespołu saksofonowego The Whoop Group. Zaproszę Was także na wystawę do Łodzi. Podzielę się także informacjami o tym, co szykujemy dla Was na tegoroczny Dzień Muzyki Filmowej, który nadchodzi wielkimi krokami. Jadwiga Polus, zapraszam do 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
11: Po reklamie.

0: 21. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: W konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazł się film zatytułowany Kobieta Stanu Wolnego z Ewą Konstancją Buchak w roli głównej. Za film odpowiada debiutujący duet reżyserski Eliza Godlewska i Alan Ruczyński. Ewa Buchak przed mikrofonem RMF Classic opowiedziała o tym wspólnym, pięknym, inspirującym spotkaniu i wspólnej pracy. Ale najpierw Natalia Ryba, obecna w Gdyni w rozmowie z Ewą Konstancją Buchak, dementuje pewne doniesienia sprzed lat z planu filmowego Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Czy pani jest prawie odpowiedzialna za to, że trzecia część dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego się nie wydarzyła, bo pani chciała przerwać zdjęcia?
3: Nie, ponieważ ja wychowałam się na Inflanckiej, czyli na wspaniałym osiedlu z białymi wielkimi balkonami, którego replikę mamy w Dolince Służewieckiej, bo to są dwa takie osiedla, były tak architektonicznie stworzone. No i rzeczywiście, jak kręcili dekalog, no to ja jako mała Ewa przeszkadzałam im na balkonie i mówili, udawałam psa, a oni mówili, proszę ściszyć tego psa, tam zamknąć tego, zabrać tego psa, ale ja już tak chciałam chyba wejść do polskiego kina.
2: Ja jestem bardzo poruszona tym filmem. Myślę, że to jest takie wielkie, małe kino. No bo ono nie jest efektowne pod kątem formy, ale ma tak głęboką historię. Pani stworzyła tak przejmującą postać. Ja się tak zastanawiam, bo wydaje mi się, że z każdym doświadczeniem, w ogóle życiowym, ale zawodowym również, zabiera się coś. I co pani z tej historii, z tej bohaterki sobie zabiera dalej?
3: Ja chyba wszystko zabieram, bo ja z każdej wspaniałej podróży ludzkiej zabieram te spotkania. I to jest tak, że Eliza Godlewska i Alan Ruczyński znaleźli mnie parę lat temu i zaprosili do pracy nad ich filmem dyplomowym. I to był taki początek Romy, ponieważ w tej fabule wiele wątków zostało rozwiniętych, natomiast to jest historia Romy Jastrzębskiej i ona się zaczęła już parę lat temu. Ale najważniejsze, że wtedy zaczęła się też wielka przyjaźń. Oni się pojawili w moim życiu w momencie takim, takiej troszkę, nie chcę powiedzieć, to nie było wypalenia, ale takiego poszukiwania, co dalej, że dużo rzeczy już w moim życiu wtedy zawodowym zdarzyło się i tak oczekiwałam, żeby tak jeszcze jakiś taki wiatr dostać w skrzydła i oni byli tym wiatrem, bo to było 6 dni wspaniałej takiej roboty, bo to tworzyliśmy te w Warszawskiej Szkole Filmowej ten ich dyplom z ich przyjaciółmi, ponieważ koledzy reżyserzy tutaj trzymali mikrofony, to było wszystko, koleżanka od produkcji załatwiała catering był bez zupy, ponieważ wybraliśmy to, co lepsze i tańsze. Ja jak miałam chwilę wolnego, to oni mi użyczali swojego samochodu i ja w nim spałam, żeby odpocząć. Bo ja zobaczyłam, że kurczę, że ta pasja jest, że trzeba mimo lat i cały czas szukać tego w sobie, że ten zawód musi być twoją pasją i musi być i fantastycznie, jak ci się zdarzają takie spotkania, bo potem do tego się po prostu tęskni i to się totalnie wspomina.
1: Ewa Konstancja Buchak, odtwórczyni roli głównej w filmie Kobieta Stanu Wolnego, który walczy o zwycięstwo w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Już dziś poznamy laureatów Złotych Lwów. Obserwujcie na bieżąco nasze media społecznościowe.
0: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: Słuchacie RMF Classic w weekend. Wracam do obiecanej rekomendacji koncertowej. To już 10 lat wspólnej drogi artystycznej. Setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. Tak można opisać bardzo krótko. The Whoop Group, zespół, który świętuje jubileusz.

swojej działalności wyjątkowym koncertem. To koncert połączony z premierą najnowszego albumu zatytułowanego Recomposed. Kwartet saksofonowy powstał w roku 2016 i od początku działalności udowadnia, że saksofon może być wspaniałym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi partyturami. Ten koncert 27 września o godzinie 18 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. The Whoop Group, dziesięciolecie zespołu i premiera albumu Recomposed. Polecamy bardzo gorąco. Więcej przeczytacie także o koncercie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: reklamie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Minęła 10, czas na prognozy. Jeśli planujecie sobotni spacer, warto zerknąć nie tylko przed siebie, ale i w niebo, bo Polska dziś pogodowo podzielona. Szczecin zaledwie 13 stopni, Poznań 16, a Wrocław około 15 stopni Celsjusza. W Warszawie znacznie łagodniej, nawet do 21 stopni, w Łodzi 19. Na południu też będzie mokro, parasole przydadzą się, Kraków około 19, Katowice 18 stopni Celsjusza. Miejscami deszcz może być także intensywniejszy. Lokalnie możliwe są również burze.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żebrowski.
4: Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
6: Piotr Adamczyk.
7: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wliczamy do dnia muzyki filmowej w RMF Classic.
1: Rozpoczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się już w przyszłym miesiącu. 27 października to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej. I już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania, szykujemy bowiem mnóstwo niespodzianek. Na razie nie zdradzamy wszystkiego, ale mogę obiecać, jest na co czekać. W planach wyjątkowy cykl rozmów o scenach filmowych z naprawdę wyjątkowymi gośćmi. Druga edycja konkursu Twój filmowy cover, niezwykle ciepło przyjęty w minionym roku. W tym ponownie można wygrać 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Powrócą także zakochani w muzyce filmowej na naszą antenę, a wielki finał i świętowanie 27 października. Nie wiem jak wy, ale my już nie możemy się doczekać. Więcej szczegółów ogłosimy niebawem.
0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Puskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życz sobie.

0: szczegóły www.pocztowy.pl.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic i program Czas Wolny razem do godziny 11, a za chwilę wraz z Dariuszem Stańczukiem zaprosimy Was na wyjątkowy wernisaż do Łodzi.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: Sobotnie przedpołudnie zaglądamy do Łodzi, gdzie jedyna taka w Polsce galeria sztuki w miniaturze. U progu jesieni miłośników miniaturowych prac malarskich oczaruje tam barwna jak beztroskie lato. Wystawa zatytułowana Kolor, kolor, mówi właścicielka i kuratorka Beata Pawelczyk-Błasiak.
2: Słońca ostatnio trochę, może nie tak wiele, ale zaraz będzie prawdziwie jesienna aura i będzie nieprawdopodobnie piękna feeria kolorów, czyli to dokładnie, co dzieje się na obrazach naszych wybitnych artystów, bohaterów tej wystawy, pani Anny Gruszczyńskiej i pana Piotra Młodożeńca. Ja pisząc tekst kuratorski, pozwoliłam sobie napisać, że mają w genomie ci artyści coś z grupy katistów. A ośmieliło mnie do tego stwierdzenia chociażby to, że babcią Piotra Młodożeńca była Wanda Argitewicz-Młodożeniec oczywiście, która była z grupą kapistów bardzo mocno zaprzyjaźniona. I teraz, co jest istotne dla kapistów? Jak wiemy doskonale, w ich koncepcji malarskiej najważniejszym elementem był kolor. Jak twierdził założyciel tej grupy, profesor Pankiewicz, mówiąc o tak zwanych grach barw, którą ściągnął dalej Józef Czapski, mówiący o tym, że płaszczyzna gładka w zestawieniu z jaśniejszą plamą ciemnieje, a przy ciemnej jaśnieje. To śmiem twierdzić, że to dzieje się w malarstwie Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca. A tytuł wystawy właśnie Kolor, kolor, żeby wzmocnić właśnie to piękne otwarcie jesiennego sezonu.
1: Inspirowane pracami kapistów prace Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca zobaczymy właśnie na tej wystawie Kolor, kolor. Wernisaż już dziś o godzinie 17:30. Galeria Sztuki w Miniaturze znajdziecie przy ulicy Złotno 51 w Łodzi. A z kuratorką rozmawiał Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmajer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Po reklamie.

0: Prosiłam Mietka Szcześniaka.
1: Przygodę skierowałem ku Stanom, bo tam nagrałem
0: swoją... Ty teraz
1: swoją
0: tam ciągle płytę. Jeździsz.
1: No, mam zieloną kartę nawet. Jestem rezydentem kalifornijskim.
0: Wyjdę za ciebie za
1: chodź. Chodź, wyjdziemy.
0: O, kurczaki, ale jeździsz tam w celach muzycznych. Powiedz, co tam teraz robisz.
1: Nie tylko w celach muzycznych. Ja tam mam rodzinę, słuchaj, praktycznie.
0: Okej, okay, już
1: bo
0: masz
1: po prostu patrzenie na Stany... oczami inteligentnych, wrażliwych, mądrych ludzi.
0: Ale nie ma to jak gadać z muzykiem, nie o muzyce. Naprawdę, to jest... Staram się, ja naprawdę przysięgam wam, staram się.
1: Ale
0: kroczę ku temu, ale nie da się.
1: Ja ciągle mówię o muzykach.
0: Tam masz swoją, ja mam tu swoją.
1: O, tu mam swoją. Ja ciągle mówię o muzyce, bo to jest życie. Dla mnie muzyka to jest po prostu życie. Właściwie mam najlepszy okres w życiu teraz.
0: Tak myślisz? Ty masz?
1: Tak, jestem najszczęśliwszy.
0: Och.
1: Nie chciałbym wracać do młodości i tych trudów, które miałem.
0: Ja bym chciała, żeby tylko wrócili do mnie. Sama bym wracać nie chciała, ale chciałabym, żeby wrócili do mnie.
1: To bym też chciał.
0: Nie. Czasami nawet zdarza mi się tęsknić, wiem, że to głupio zabrzmi, ale za takim PRL-em, wiesz, taką naiwnością tamtego życia. Gdzieś tam jestem, wiesz, obserwatorką takiego na socialach, takiej strony, która przypomina nam, wiesz w jakiś sposób, na przykład zachodu słońca, światła padającego przez firanki, których się w tej chwili już nie zakłada w oknach. Ja wtedy naprawdę bardzo gorzko płaczę.
1: A nie możesz tak jak ja? Ja mam takie ręce robione
0: firanki.
1: Bardzo gorzko
0: się śmiać?
1: Zakładam.
0: Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ten czas, bo ja bardzo. No i ja liczę, że tą piosenkę napiszecie dla mnie.
1: Ja już wiem, dlaczego mi się śnisz.
0: Dlaczego? Bo potrzebuję. Dlaczego?
1: Dajesz mi znaki.
0: No.
1: Ja ci dam oko puszczać.
0: Dajesz mi znaki. Cześć. Było miło. Było miło.
1: Cześć.
0: Dziękuję.
1: Cześć.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Restorama. Teoria
1: i praktyka.
0: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Po reklamie.
18: Prognoza pogody w RMF Classic.
19: A w porze obiadowej sprawdzam, czy pogoda daje nam dzisiaj taryfę ulgową. Okazuje się, że niespecjalnie na zachodzie, na przykład 13 stopni w Szczecinie, pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina, 16 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu. Dobra wiadomość jest taka, że na Dolnym Śląsku opady po południu mają stopniowo słabnąć. Warszawa pozostaje najcieplejszym miastem w tę sobotę. Zobaczycie na termometrach 21 stopni, w Łodzi 19, w Krakowie również do 19 na termometrach, ale tu nadal trzeba liczyć się z deszczem, lokalnie także z burzą.
20: RMF Classic. Gra jak z nut.
21: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
22: Tu Jerzy Rogiewicz.
23: Tu Paweł Lucewicz.
24: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszamy do świata seriali. Sezon 7, odcinek 4. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: I nawet witamy, Ula Urzędowska, dzień dobry.
1: Tak, witamy, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. W dzisiejszym odcinku, Ulu, zajmiemy się związkami. I to nie tylko związkami człowieka i jego ukochanego serialu. Ale będzie o związkach damsko-męskich, będzie o romansach, rozwodach, ale będzie też o takich ciepłych uczuciach względem siebie, będzie o związkach między państwami, będzie bardzo dużo takiego motywu przewodniego.
2: A ja myślę, że nasz związek prowadzących też może być wystawiony na próbę, bo porozmawiamy o serialowej lalce.
1: Tak,
2: ja już 4 odcinki obejrzałam i mam coś do powiedzenia.
1: Tak, to jest taka próba, mam wrażenie, nie jednego związku obecnie w Polsce, że kończy się ostatni odcinek, zapada taka cisza i teraz się dowiadujemy, co dalej.
2: U nas ciszy nie będzie, a co dalej? Fragment ścieżki dźwiękowej serialu The Hacks i ma to związek z nagrodami, o których powiemy za chwilę.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Rozmawiamy głównie o serialach, ale do świata nagród, czerwonych dywanów i gwiazd i ich kreacji też zaglądamy. A teraz jest okazja.
2: Tak, no musimy zajrzeć, bo rozdano nagrody Emmy. To są chyba najpoważniejsze nagrody serialowe dla seriali nadawanych w tak zwanym prime time'ie, czyli tych seriali, które są nadawane w tych najbardziej prestiżowych godzinach i na serwisach streamingowych. I rozdano te nagrody.
1: Czyli seriale, które są emitowane nocą. Nie są brane pod uwagę, tak?
2: Są tak zwane też daytime nagrody. I te daytime to są na przykład, jak się operę mydlaną kocha jakąś, to ona może dostać nagrody Emmy daytime.
1: Rozumiem.
2: Są jeszcze techniczne, są jeszcze międzynarodowe, to tam te wszystkie brytyjskie seriale dostają nagrody, ale te nagrody Emmy primetime to są dla tych najbardziej prestiżowych amerykańskich, to jest bardzo ważne, seriali, które oglądamy albo w telewizji, albo na platformach streamingowych.
1: A nie mają też takiej kategorii seriale zagraniczne, żeby, nie wiem, nasza Nalka tam ewentualnie miała jakąś szansę?
2: Mają międzynarodowe nagrody Emmy i tam wygnali wszystkie brytyjskie seriale, bo one dostawały za dużo nagród. A jeśli mówimy o zwycięzcach, no to była taka dosyć wyjątkowa gala, dlatego, że przede wszystkim Jean Smart z serialu Hacks dostała po raz kolejny nagrodę za swoją rolę i to jest jedyny raz w historii, kiedy aktorka dostała nagrodę za wszystkie 5 sezonów serialu, w którym grała. Czyli po prostu po każdym sezonie Akademia ją nagradzała. Walijski aktor Matthew Rhys po raz pierwszy w historii dostał 2 nagrody Emmy aktorskie tego samego wieczoru, bo dostał za serial Wdowia Zatoka, taki wielki przebój na platformie Apple TV. Drugą nagrodę dostał za serial Beast in Me, no i to się nigdy wcześniej nie przydarzyło. No ale teraz pewnie ludzie sobie zadają pytanie, jaki serial dostał tą najbardziej prestiżową nagrodę wieczoru, czyli nagrodę za najlepszy serial dramatyczny. No i uwaga, uwaga, zero zaskoczenia, był to serial The Pitt. I to nikogo chyba nie zaskakuje, ale tutaj warto też powiedzieć, że są pewne kontrowersje w przypadku tych nagród, bo one są przyznawane w takich bardzo dziwnych ramach czasowych. I podam przykład, serial Jedyna, który rzeczywiście był niesamowitym hitem, pojawił się na samym początku tego nagradzanego sezonu nagród i to znaczy, że dostał swoją nagrodę 11 miesięcy po premierze.
1: Super.
2: No, kiedy już mało kto tak dobrze pamięta serial, więc dużo osób zadaje sobie pytanie, czy przyznawanie nagród tak długo po premierze konkretnego sezonu, czasem serial ma już następny sezon, czy to ma sens? Więc to są takie nagrody z jednej strony niesamowicie prestiżowe, a z drugiej strony jednak budzące pewne kontrowersje, ale to dobrze, bo jak nagrody budzą kontrowersje, to znaczy, że
1: to się o nich mówi, tak. Na przykład w Uniwersum RMF Classic.
2: Tak. Mówiłam, że jednym z najbardziej nagradzanych seriali na tej gali była Wdowia Zatoka i właśnie muzyki z tego serialu teraz posłuchamy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj papo mówił o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie. Ale dzisiaj... Niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewno on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż 3 Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi... Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj, niech tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. W poniedziałek od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

0: z nim rozmijam. Ja jednak wolę to zakończenie, które proponuje Prus, tutaj powiem od razu.
1: Którego ja nie znam jeszcze.
0: Tak, ty jeszcze nie znasz, to może być dla ciebie szok. Mam takie poczucie, że znaleźliśmy się w takim bardzo niedobrym miejscu, jeśli chodzi o w ogóle rozmowę o tym projekcie. Trzeba go albo nienawidzić, albo kochać i wszyscy wzajemnie się oskarżamy o jakieś cechy, że albo jesteśmy zaściankowi, albo nie szanujemy literatury polskiej. Tymczasem niektóre rzeczy wyszły, niektóre nie wyszły. Nikt nie spalił jeszcze lalki Bolesława Prusa, w związku z tym zawsze można wrócić do wersji literackiej. Też powiedzmy sobie szczerze, jest to tak bogata książka i chyba najlepsza polska powieść, że trudno, żeby jeden serial całą ją ujął.
1: A kończąc dyskusję, słuchamy fragmentu ścieżki dźwiękowej serialowej Lalki. Przyjdź do mnie w nocy. Muzyka Basz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w Twoim salonie.

0: takiego filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Jacek Cygan, Natalia Ryba, to popołudnie dzisiejsze z nami spędzacie w takich wyjątkowych okolicznościach, ponieważ nadajemy prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i przed nami dzisiaj jest gala rozdania Złotych Lwów. Dalej nie możemy trochę się odnaleźć w tym, że to też są Złote Lwy, tak jak w Wenecji, ale to są Złote Lwy. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry. No my się trochę rozjeździliśmy, ponieważ tu raz Wenecja, tu raz Gdynia. No ale też musimy was trochę w tą Gdynię wprowadzić, ponieważ mamy takie poczucie, że jest to ciekawsza edycja niż ubiegłoroczna, zarówno w konkursie głównym, w którym jest 16 filmów w tym roku, jak i perspektywy, czyli te filmy młodszych twórców, często debiuty. I ta sekcja, trzeba powiedzieć, już od kilku ładnych lat jest naprawdę bardzo interesująca.
1: Ja mam takie wrażenie, że od kilku lat to właśnie w tej sekcji, w sekcji perspektywy, ja odnajduję moje festiwalowe perełki i już taką jedną mam, ty chyba jeszcze tego filmu nie widziałeś, czyli Kalafior Przeznaczenia, debiut reżyserski, wspaniała, ciepła historia i tam Adam Woronowicz podkłada głos pod Kalafiora tytułowego i mamy także Gabrielę Muskałę.
2: To ja tylko dorzucę, że w tej samej sekcji mam inną perełkę. Perełkę absolutnie przedziwną, kuriozalną. Jest to debiut Agaty Trzebuchowskiej, czyli aktorki, którą możecie znać z filmu Ida Pawła Pawlikowskiego. Jest to, no, jazda bez trzymanki. To jest film, który, no, wciska w fotel do tego stopnia, że po seansie nie masz pojęcia, jak się nazywa.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Meldujemy się z Gdyni i jak w każdej odsłonie audycji Nie ma takiego filmu, czas na naszą już klasyczną grę, gdzie zgadujemy cytaty z filmów i seriali. Wy zgadujecie razem z nami w naszych mediach społecznościowych i dla osoby, która napisze, skąd dany cytat pochodzi, bądź nie pochodzi i z czym im się kojarzy, no w te ręce powędrują nasze gadżety.
2: Muszę ci powiedzieć, że w zeszłym tygodniu Bolesław Prus i cytat właśnie z lalki poszedł naszym słuchaczom obserwującym bardzo dobrze.
1: No byli pewnie ciut szybsi ode mnie, ale udało się.
2: Udało się, to prawda.
1: Zobaczymy, jak tobie się uda w tym tygodniu. Czy jesteś gotowa na dzisiejszą propozycję?
2: Dawaj.
1: Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Mam wrażenie, że ty sobie po prostu w tym nowym sezonie Nie ma takiego filmu obrałeś za cel dawanie mi tak skomplikowanych cytatów, że musisz go jeszcze raz powtórzyć, żebym ja mogła go zakodować w moim umyśle.
1: Wcale nie. Ja też trochę idę tym kluczem, który obraliśmy od jakiegoś czasu, że te cytaty nie są tak absolutnie wyrwane z kontekstu. Mm-hmm. One jakoś kluczą wokół tego, o czym będziemy mówić w danym programie. To może też kluczyć, może nie. I powtórzę. Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: No nie wiem, czemu mam takie poczucie, że to też jest tak jak w zeszłym tygodniu związane jakoś z papierem, że to tak poważnie wybrzmiewa i tak wielce wybrzmiewa, więc nie wiem, czy w filmie znalazłaby się przestrzeń na takie słowa. Być może właśnie bardziej na kartkach książki, ale był bardzo ładny cytat.
1: Ładny. Ty myśl dalej. Nasi słuchacze myślą razem z tobą, a do rozwiązania jeszcze niecałe 2 godziny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: W dzisiejszej sekcji Premier Tygodnia mamy Wam do polecenia dwa tytuły. Jeden taki bardziej kontrowersyjny, który dzieli publiczność, a drugi wyczekiwany i wielki tytuł, ponieważ jesteśmy chyba w erze lalkomanii, lalkofazy, nie wiem jak Wam to już określić.
2: Lalkenheimer.
1: Dokładnie. Więc pierwszy film to będzie Hotspot, czyli film od Agnieszki Smoczyńskiej, w którym sięga ona po taką konwencję science fiction. Mamy w rolach głównych m.in. Andrzeja Konopkę, mamy też międzynarodową obsadę. Ja widziałam ten film na zamknięcie festiwalu Nowe Horyzonty i przyznam szczerze, że zupełnie mnie ten film nie porwał. Mam wrażenie, że to trochę wyglądało tak, jakby ekipa spotkała się na planie i stwierdzili, że coś sobie nakręcą, włączyli kamerę i na tym się skończyło. Nie ma tam dla mnie struktury, nie ma tam scenariusza, pomimo tego, że wiem, że ty się nie zgodzisz i powiesz mi, że reżyserka próbuje tam odpowiedzieć na pytania egzystencjalne.
2: Ale
1: ja
2: kochana,
1: tego nie dostrzegam.
2: Ty tutaj mi nie wkładaj dziecka w brzuch, ja ci zaraz powiem, co ja o tym filmie myślę.
1: Dziecka w brzuch!
2: Zgodzę się z tym, że reżyseria Agnieszki Smoczyńskiej dalej jest na wysokim poziomie.
1: Absolutnie.
2: Uważam, że to jest wizjonerka, to jest twórczyni, która bardzo czaruje nas obrazem, dźwiękiem, tworzy jakieś takie związki audiowizualne, które rzadko w polskim kinie występują. Tak, scenariusz jest najsłabszym elementem tego filmu, bo o ile pierwsza połowa, historia, która ma nam trochę przedstawić wszystkie dzisiejsze lęki społeczne, czyli trochę lęk przed katastrofą ekologiczną, lęk przed instytucjami takimi jak rząd, jak polityka, to wszystko wybrzmiewa w tym filmie. Tylko że tak dużo tych elementów się pojawia, zarówno w scenariuszu, jak i potem w przedstawieniu tego na ekranie, że w drugiej połowie ewidentnie ten film nie dźwiga mnogości tematów i mamy ogromnie dużo grzybów w barszczu.
1: To jest film zdecydowanie dla jakiejś konkretnej grupy wybrańców, która go doceni. Nie uważam, że to jest film dla każdego. Myślę, że część może odczuwać takie emocje jak ja, czyli frustracja. Pytanie, czy na drugim filmie, który chcemy Wam polecić, czyli Lalka w reżyserii Maćka Kawulskiego, też będziemy odczuwać frustrację czy zachwyt, bo to jest prawie 3-godzinna adaptacja klasyczna w tym wypadku Bolesława Prusa.
2: Nic lepszego nam się nie mogło przydarzyć niż ta kompilacja lalek, którą teraz mamy, ponieważ wersja filmowa od serialowej różni się diametralnie. Są plusy, są minusy, zależy jakiej wersji bardziej oczekujemy. Wydaje mi się, że główny czynnik, który dzieli tę produkcję, to to, że lalka Netflixa jest znacznie bardziej o Łęckiej, a lalka filmowa jest w moim odczuciu znacznie bardziej o Wokulskim.
1: Na pewno trzeba docenić w tej produkcji to, jaka tam zebrała się obsada, bo jeżeli pomyślimy o jakimś największym nazwisku w Polsce, jeżeli chodzi o aktorstwo, ono tam jest, prawdopodobnie.
2: Tam można grać w bingo, oglądając ten film.
1: Dokładnie, tam można grać w bingo. Moim zdaniem to jest udana produkcja. Ona nie jest banalna, ona jest poprawna. Nie jest tak, że człowiek się nudzi oglądając to, docenia to, jest piękna wizualnie, więc to, myślę, że warto na to pójść i poświęcić swój czas, bo no, takiej adaptacji tej akurat powieści to nigdy dość.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: W audycji Nie ma takiego filmu zgadujemy cytaty z filmów, seriali i szeroko pojętej popkultury. I w tym odcinku cytat mam ja, Natalia zgaduje razem z nią i przypomnę cytat odcinka. Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
1: To mi tak uświadamia, żeby nigdy nie iść jednak ze swoimi emocjami. Że emocje to nie jest dobry drogowskaz.
0: Kontrowersyjna opinia.
1: Czasem trzeba ochłonąć i podejść do pewnych spraw na świeżo. Tak, wiesz, z dystansem.
0: To iść za sercem czy za głową?
1: To jest dylemat nierozwiązany od wieków, Jacku. Dzisiaj go nie rozwiążemy w 2 godziny w RMF Classic.

0: jednym z najodważniejszych reżyserów w ogóle. On bierze tematy, które dla Polaków są albo bardzo znane, albo bardzo bliskie, albo jednak takie, gdzie no bardzo łatwo się pokłócić o warstwę emocjonalną. Mieliśmy Heweliusza, za chwilę będzie Zbrodnia Połaniecka, teraz II wojna światowa. Już sam wybór tematów wskazuje, że on naprawdę nie bierze ich przypadkowo, tylko chce to w jakiś sposób opowiedzieć, ale muszę przyznać, że konwencja westernu w mówieniu o II wojnie światowej, czyli też gatunek, który od zawsze był o tym, kto wyznacza prawo i kto ma tą wyższość w ustanawianiu prawa, jest tutaj rewelacyjna.
1: Ten reżyser jest znany z produkcji totalnych, ja bym tak je określiła, bo tak jak wspomniałeś, te tytuły serialowe, no po prostu to były wielkie produkcje. Ale tutaj wydaje mi się, że właśnie najodważniejsza jest ta forma. No bo my już mieliśmy bardzo dużo filmów o II wojnie światowej, dużo o Holokauście, a tutaj jednak ta komiksowość, ta kwestia poszukiwania złota, złoczyńcy, jakiegoś takiego pościgu, tajemnicy. To jest tak ciekawe i wpędza cię trochę w taki róg, że na początku myślisz, hej, oglądam chyba coś od Quentina Tarantino.
0: I ten dialog jest tutaj ciekawy, ponieważ scenariusz do tego filmu powstał 12-13 lat temu, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy Jan Holubek jeszcze nie widział Nienawistnej ósemki, do której tak już dużo porównań powstało podczas tego festiwalu, więc to pokazuje, że jednak ta gatunkowość może być formą albo zmiękczenia nam pewnego tematu, albo właśnie pokazania go w tak skrajnym wydaniu, że my sami musimy dojść do tej emocji, która jest tam trochę głębiej zakodowana.
1: Trzeba podkreślić też to, że oczywiście Joanna Kulik, Robert Więckiewicz są czarujący, ale nas chyba najbardziej zachwycił Piotr Trojan, który pokazał jakąś inną twarz, prawda?
0: Piotrek na tym drugim planie jest tak szalenie autentyczny, jakiś taki bardzo ziarnisty w tej swojej grze, ale ja patrzę na jego twarz i ja z tej twarzy mogę czytać wszystko. Niesamowite.
1: Holubek na pewno proponuje taką nową perspektywę i daje dowód na to, że można o temacie II wojny opowiedzieć inaczej. Ja też uważam, że nie każdemu się ten sposób spodoba, ale sądzę, że ten akt odwagi tutaj absolutnie się opłacił.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
19: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
20: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: ma takiego filmu w RMF Classic.
1: Z tymi cytatami odcinka to jest tak, że my sobie tę konwencję wymyśliliśmy, a okazuje się, że jedno i drugie z nas co tydzień obawia się, że znowu będzie wpędzone w kozi róg i nie zgadniemy, co jest na stole. No tym razem ja sobie siedzę wygodnie, ponieważ patrzę na Natalię, która głowi się nad cytatem odcinka. Ja go przypomnę. Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę. I tylko ci dorzucę, że ta wersja, ta polska wersja, jest tłumaczona z angielskiego. Więc wydaje mi się, że też to słowo otwierające, bezstronność, można podmienić na beznamiętność i to też coś ci może powie.
2: Ponieważ faktycznie my ostatnio idziemy w takiej konwencji, że ten cytat łączy się jakoś z odcinkiem, a ja też cię słucham, jak mi opowiadasz o swoich kinowych wrażeniach tutaj na festiwalu w Gdyni, to sądzę, że nawiązujesz do czegoś, co ci się tutaj bardzo spodobało. I teraz moje myśli idą albo w kierunku któregoś filmu Quentina Tarantino, czyli wycofuję się z tej teorii, że to mogłoby być na papierze, albo nawiązałeś, i tutaj akurat papier, do Thomasa Manna i do Ojczyzny. Ale nie wiem, czy poszedłbyś tak daleko, bo to jednak byłoby bardzo niszowe i ten cytat w ogóle raczej nie jest taki, że od razu go kojarzymy i jest popularny, więc mogę tylko sobie tak fantazjować. Jeszcze nie daję ostatecznych odpowiedzi.
1: Fajnie się patrzy to kluczenie, fantazjuj dalej, a my do rozwiązania jeszcze wrócimy.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Ostatnio cały nasz piękny kraj obiegła taka informacja, że to właśnie ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest naszym tegorocznym kandydatem do Oscara, a że ojczyzna również pojawia się tutaj na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to chcielibyśmy trochę o niej pomówić i przypomnieć wam, dlaczego warto sobie ją nadrobić, ale też jak wypada na tych innych filmów, innych tytułów międzynarodowych, o których już wiemy.
2: No już mówiliśmy, że jesteśmy fanami ojczyzny. Mówimy to jasno, wyraźnie. Chyba się też zgodziliśmy z tym rankingiem, że ten film jest dla nas wyżej niż Ida, ale nie aż tak wysoko jak Zimna Wojna.
1: Tak.
2: I jako, że Pawlikowski ma już Oscara w tej kategorii za Idę, ma nominację za Zimną Wojnę, no to automatyczną myślą trochę jest, że jego ojczyzna też ma duże szanse, ale to jest okrutnie ciężki rok w tej kategorii, bo jest tak dużo dobrych filmów, że nawet będąc absolutnym patriotą i fanem Pawlikowskiego, no mam trochę serce rozdarte.
1: Jest tam Everytime, którym byliśmy zachwyceni na Nowych Horyzontach. Niemiecki film, taki bardzo oniryczny, senny i o którym się myśli bardzo długo też po projekcji. Jest tam również Tusz, czyli nowy film Donta, którego znamy z filmu Blisko. Mniej udany zdecydowanie niż Blisko, ale również taki ważny i myślę mocny głos. No i jest film, który bardzo nas tak... Pamiętam, że mieliśmy dużą dyskusję po nim, czyli La Bola Negra, o którym, wiesz co, ja teraz myślę o nim i coraz częściej do niego wracam, że jednak mi się bardziej podobał niż wtedy.
2: Ja tak samo. Ja mam dokładnie tak samo, że faktycznie im dalej od premiery tego filmu, on dalej pracuje, on jest tak ciekawy, tak wieloznaczeniowy też i jest takim pięknym miksem i melodramatu, i kostiumu, i musicalu w tym wszystkim. I wydaje mi się, że Hiszpania, z tego też co patrzyłem na wyniki bukmacherskie, jest faworytem póki co. Mamy też Japonię z All of a Sudden, która gdzieś tam goni. No i mamy też Koreę z Possible Love, czyli film produkowany przez Maćka Musiała. Bardzo, bardzo mocna rywalizacja, ale gdybyś miała stawiać, czy Pawlikowski znajdzie się w piątce nominowanych, to tak czy nie?
1: Bez dwóch zdań, bo uważam, że ten film jest bardzo uniwersalny. Tam nie trzeba znać kontekstu historycznego, żeby go zrozumieć, że on jest o samotności, o tym trochę, że się nie ma domu, że w pewnym momencie życia trzeba wybierać pomiędzy czymś a czymś, że też czasem bardzo trudne jest to, żeby mieć te relacje z najbliższymi na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali. No i po prostu jest to przepiękny film. Jest to taki film, który ci przypomina, dlaczego ty kochasz kino. Jak myślisz? Czy ojczyzna ma szansę na Oscara? Bo mi się wydaje, że ma szansę na Złotego Lwa, ale o tym jeszcze wam powiemy na końcu naszego programu.
2: Pawlikowski jest trochę nowym Haneke albo Farhadi, czy takim zagranicznym ulubieńcem Akademii, ale nie wiem, czy tak szybko jednak pójdzie. Znowu ta nagroda powędruje do niego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie, a nawet trzy
3: powieści,
2: reportaż,
3: tom opowiadań,
2: no i traktat o gęsiach.
3: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: serial tygodnia.
1: Audycji nie ma takiego filmu, nie ma też bez przeglądu serialowego, bo mimo, że jesteśmy teraz na festiwalu w Gdyni, to seriale też oglądamy gdzieś tam po godzinach, laptop otwarty i seriale się ogląda. I ostatnio oglądaliśmy polską produkcję i jest to Pionek. Pionek, czyli poniekąd kontynuacja, a poniekąd nie serialu Śleboda, który możemy zobaczyć na Sky Showtime. Na ekranie Marysia Dębska i Maciej Musioł w rolach głównych. No, jak twoje wrażenia po tym sezonie?
2: Na razie widziałam 2 odcinki tego serialu i muszę wam powiedzieć, że Śleboda bardzo mi się podobała i lubię te kontrasty, zwłaszcza w postaciach tam, bo Marysia Dębska jest taka wycofana, nieśmiała, ale zaangażowana oczywiście w zbrodnię, która się wydarza. No i jest Maciej Musiał, który gra tak irytującego chłopaka dziennikarza, który po prostu za wszelką cenę chce dociec z tego, kto jest odpowiedzialny za wszystko, co się złego dzieje. Daję temu szansę i będę oglądać dalej. Zwłaszcza, że doceniam bardzo ten fakt, że jest to kolejna adaptacja bardzo znanych książek od duetu autorskiego, czyli Michała Kuźmińskiego i Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej, co daje możliwość też właśnie, żeby ludzie zaczęli sięgać po książki i po kryminały.
1: Ja też jestem na tak, ale chyba z tego względu, że mi się Śleboda właśnie nie za bardzo podobała. Ja mam poczucie, że ten folklor, który ma ogromny potencjał, tam trochę nie był wykorzystany. Na razie Pionek zaczyna się lepiej. Mam poczucie, że ta narracja jest ciekawiej prowadzona. Też jestem dopiero po kilku odcinkach. No ale tak, no też się zgadzamy z tym, że Marysia Dębska, o ile może jeszcze nie w Pionku i nie w Ślebodzie, bo nie oszukujmy się, ona nie pokazała tam 100% swoich możliwości, to już wam delikatnie zaspoilerujemy, że w Gdyni pokazała tych procent 500.
2: Już widziałam takie nagłówki, że film Przez ścianę określony jest zachwytem tegorocznego festiwalu. Żeby was tylko wprowadzić, Przez ścianę opowiada o takim momencie w Polsce, kiedy mamy reżim, jest bardzo trudna sytuacja. Dwójka ludzi zakochuje się sobie w więzieniu za pomocą komunikowania się przez alfabet Morsa. No i można powiedzieć, że to jest monodram Marysi Dębskiej, ona skrada show.
1: Tak, Kuby Gierszała, którego widać w zwiastunie, w filmie prawie nie ma, ale Marysia ciągnie ten film, nawet nie tyle ciągnie, ona przepięknie gra przez te 2 godziny i w takiej roli my jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
2: Więc od nas taka rada, obejrzyjcie sobie Pionka, żeby się przygotować, a później właśnie dla Marysi Dębskiej sięgnijcie koniecznie po film Przez ścianę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu, nasza audycja prawie dobiega końca, ale ważne jest to, że za około 2 godziny rozpocznie się Czerwony Dywan tuż przed rozdaniem Złotych Lwów na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc my z Jackiem zabawimy się trochę w obstawiaczy tego, kto uważamy, że te nagrody otrzyma. I zacznijmy może od nagród aktorskich.
2: Najmocniejszą kategorią chyba w tym roku jest najlepsza aktorka, bo tu naprawdę jest konkurencja. Ciekawe jest to, że już wiele tygodni, miesięcy przed Gdynią bez obejrzenia filmu mówiło się, że to Sandra Drzymalska na pewno wyjdzie z nagrodą za Violetty Villas w tym roku. I ja mam dylemat. Sandra Drzymalska, Amer Siedemska za Przez ścianę, ale gdybym miał obstawiać, kto moim zdaniem wyjdzie, to stawiam, że to będzie Drzymalska.
1: I jest jeszcze Agata Kulesza, która dała świetny popis w filmie Czas, który nie nadszedł, więc myślę, że tutaj w tym roku jury ma trudny wybór.
2: Ale ty obstawiasz?
1: Sandrę Drzymalską, tak jak ty.
2: Dobra, aktor.
1: I tutaj w tym roku zaskakująco nie jest tak prosto wskazać jednego aktora, bo były świetne występy, ale nie takie, które bym nazwała rolą pierwszoplanową. Wydaje mi się natomiast, że w tym roku ma duże szanse Andrzej Seweryn, bo mamy film z rolą główną z nim.
2: A to jednak jest legenda.
1: Dokładnie, Syrenka Picassa, ładny, miły film.
2: Ja muszę przyznać, że z tych męskich sylwetek to gdzieś w swoim top mam na pewno Ansona Buna za Dobrego Chłopca, ale wiem, że tam nagroda nie powędruje w te ręce. To jednak będą nagrody przyznane naszym polskim aktorom. I ja bym tak bardziej stawiał na wyścig między Arkadiuszem Jakubikiem a Andrzejem Konopką za Hotspot, gdzie jego rola faktycznie się wyróżnia, ale ten Andrzej Seweryn może.
1: Ale też Arkadiusz Jakubik jest przecież w dwóch filmach w sumie, bo on jest w Naszej Rewolucji i jest w Przez ścianę i w tym Przez ścianę jest fenomenalny, więc no być może to będzie jego rok, zobaczymy.
2: Dobra, przejdźmy do reżyserii. No moim zdaniem w tym roku reżyseria, mimo że mamy też tu Pawła Pawlikowskiego, ogólnie mamy dużo ciekawych głosów reżyserskich, to będzie jednak Jan Chorołubek za Dziki, Dziki Wschód.
1: Nic dodać, nic ująć. Zgadzam się z tobą, zasługuję na tę nagrodę. Ten film jest po prostu bardzo dobry.
2: Już teraz zmierzając do szczytu podium, obstawiamy. Kto złote, a kto srebrne lwy.
1: Dobrze, więc moim typem na Złotego Lwa za najlepszy film jest Paweł Pawlikowski i Ojczyzna. Myślę, że Srebrny Lew to może być właśnie film Czas, który nie nadszedł.
2: U mnie złoto to też Ojczyzna, a srebro obstawiam Przez ścianę.
1: No to zobaczymy już za 2 godziny, mój drogi, w takim razie.
2: Masz kieckę gotową?
1: Tak, ja już jestem gotowa na Czerwony Dywan. Relacja oczywiście z tego wspaniałego momentu na Instagramie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Po reklamie.

0: jest Tim Roth, tłumaczący, czym się różni sprawiedliwość, a samosądy.
1: Ale w bękartach wojny też by mógł być, powiedz, że nie.
0: Absolutnie mógłby być. I też uważam, że nawet Dziki Wschód tak samo czerpie i z nienawistnej ósemki, jak z bękartów wojny, więc uważam, że w moim serduchu prawie zgadłaś.
1: I też z drugiej strony ta moja myśl o tym, że to może pochodzić bardziej z literatury, też jest w sumie zasadna, bo moim zdaniem scenariusze Quentina Tarantino akurat są bardzo literackie.
0: Quentin Tarantino wielkim poetą był.
1: Wielkim poetą był. Kochani, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Idziemy na Instagram zobaczyć, jak wam poszło. No i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy nominowani są na tegorocznym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. W dzisiejszym wydaniu naszej teatralnej audycji przedpremierowych słów kilka o Osieckiej w Stołecznym Teatrze Ateneum i o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Grupa Rafała Kmity zaprosi do krakowskiego Teatru Szczęście. Na swój nowy program będziemy mieli dla Was również bilety do Teatru Szóste Piętro i do Teatru Wybrzeże. Na koniec kolejna opowieść o inscenizacyjnych szaleństwach jednego z naszych największych dramatów, Dziadów Mickiewicza, a o 20:30 Andrzej Seweryn przeczyta kolejny odcinek lalki Prusa. Także dużo, dużo dobrego przez najbliższe 3,5 godziny, a i to jeszcze nie wszystko, bo za kilkanaście minut połączymy się z Magdą Juszczyk, która opowie, co tam słychać na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale póki co Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama
5: wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

Za kilka minut łączymy się z Gdynią, ale na razie jeszcze orkiestra filadelfijska, Eugene Normandii i wiedeńska krew Johanna Straussa II w RMF Classic.

0: Pierwszy festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: W okolicach Teatru Muzycznego w Gdyni jest już Magda Juszczyk. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dziś dobiegnie końca. O 19:00 rozpocznie się gala wręczenia nagród. Przed Teatrem Muzycznym w Gdyni zbierają się już widzowie, wielbiciele polskiego kina. Czerwony dywan rozłożony, a oni czekają ze swoimi aparatami na ten moment, kiedy ich ulubieńcy pojawią się w wydaniu galowym. Nie ukrywam, że trochę się niepokoję o los mojego faworyta, jakim jest film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Chciałabym, by zdobył ten film Złote Lwy, nasz polski kandydat do Oscara, ale też najlepszy według mnie film Pawła Pawlikowskiego, niekwestionowane arcydzieło, kino erudycyjne, jak zwykłam o nim mówić. Czy tak będzie? Tego już nie jestem pewna, odkąd przyznano nagrodę dziennikarzy filmowi Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. I to może być dzisiaj zaskoczenie dla niektórych, ale na pewno walka tu się na tej linii odbywać będzie.
1: A pojawiły się jakieś twoje małe filmowe zaskoczenia festiwalowe?
2: Nie chcę teraz mówić o moich małych odkryciach wielkich filmów, choć bez szans na wielkie triumfy na gali wręczenia nagród. Znajdzie się czas po temu podczas programu Kino w roli głównej, bo wtedy chciałabym mówić o tych twórcach, jacy wnoszą nadzieję na jutro polskiego kina. Dużo dobrych filmów pojawiło się w konkursie głównym, więc możemy w dobrym przeświadczeniu zamykać ten festiwal. Ja tak uczynię, wrócę do Warszawy, a po dzisiejszej gali jeszcze z nadmorza prześlę nagrania z laureatami. Trzymajcie kciuki za tych filmowców, bo to oni budują naszą kulturę też, oni. A jak już powiedziałam, nie brakuje utalentowanych twórców filmowych w polskiej kinematografii.
1: Magda Juszczyk prosto z Gdyni. Ja nie zatrzymuję, bo jedna z nas musi już biec na galę festiwalową. My oczywiście kciuki będziemy trzymali, a przy okazji polecamy i na antenie RMF Classic relacje prosto z Gdyni i w naszych mediach społecznościowych.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: menuet z divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, wcześniej preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Za chwilę jedną z piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej zaśpiewa w RMF Classic Edyta Geppert. Nieprzypadkowo, bo będziemy teraz opowiadali o spektaklu, który przygotowuje Teatr Ateneum w Warszawie. 3 października premiera Osieckiej. To kameralny spektakl, muzyczna opowieść. O kim mówią Katarzyna Łochowska, którą zobaczymy na scenie, i Ewa Telega, która reżyseruje i która przygotowała scenariusz tego spektaklu.
2: W programie i w tym, co jest na pierwszej stronie w teatrze, jak się otwiera, jest napisane: to nie jest spektakl o Agnieszce Osieckiej. To jest spektakl o kobiecie, jaką stworzyła. Ponieważ ona stworzyła pewien typ kobiety, oczywiście bardzo do niej podobny, praktycznie prawie ona, ale prawie.
3: To jest genialne spostrzeżenie. Rzeczywiście, Osiecka stworzyła taką kobietę, taką postać, z którą każda z nas coś ma wspólnego.
0: To co tam w niej jest? Z czego się ją składa?
2: No to może powiemy tak.
3: Jest wciąż niejasna i niesyta.
2: Jest na zakręcie całe życie. I jej życie się kolebie niczym balia.
3: Wszystko to jest jej dokładnie, się miesza, dokładnie, ma w duszy bałagan jak w tobołku u cyganki.
2: Tak. To, co pada, ona to mówi w różnych właśnie tych fragmentach, że ona nagle mówi: ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, ale też sobie nie. Prawda?
3: Tak.
2: Mnóstwo takich jest, takich myśli, to jest przerażające, bo ona właśnie, dlaczego mówisz, to mężczyzna? Kobiety są, szerzej opowiadają. Ona mówi krótko i bardzo celnie. Ona nazywa rzeczy po imieniu.
0: Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
2: Tak, tak. Nie, no po prostu ona ma męski umysł, a kobiecą duszę. Bo
3: coś w tym jest, męski umysł i męską taką dyscyplinę formułowania myśli, tak.
2: Ona ma takie trochę złote myśli po prostu, które ja tam wyławiałam. Oczywiście czasami jest trochę gadulstwa, ale czasami było tak, że czytałam, mówię: nie, nic tu nie skreślę, wezmę całe. Bo wszystko miało tą taką głęboką treść.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
23: Ascorvita Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
0: Po reklamie.
24: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Osiecka w Teatrze Ateneum będzie miała swoją premierę 3 października. Na scenie Katarzyna Łochowska reżyseruje i scenariusz przygotowała Ewa Telega. Całą rozmowę z paniami niebawem będzie można usłyszeć w podcastach audycji Café Classic. Teraz, zanim do kolejnego wątku związanego z piosenką wrócimy, chciałabym zaproponować zaproszenia na popremierowy pokaz tego spektaklu. 4 dzień października to będzie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Teatr Ateneum, Warszawa, Osiecka, 4 dzień października. To będzie kameralny spektakl, muzyczna opowieść o człowieku zbudowanym z piosenek. To która z tych piosenek będzie sercem tego człowieka?
2: Dla Ewy inna, dla mnie inna.
3: No dawaj, ja nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, a ty? Ciekawa jestem, co powiesz.
2: Ja już prawie wiem.
3: Ja też prawie wiem, co powiesz.
2: Dla mnie zeszyty.
3: Tak, pomyślałam. Białe
2: Czyli
3: zeszyty.
2: Białe zeszyty.
1: Zgodność.
3: Nie.
2: Nie, dla Ewy nie.
3: Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Są dla mnie piosenki bardzo... Czyli jestem na zakręcie, proszę pana, to jest jakby wiadomo, że to jest kręgosłup tej całej opowieści. A potem jest taka piosenka, którą odkryłam zupełnie na nowo, bo ja sobie ich słuchałam, zanim tam Kasi je wpisałam i tak dalej. I to jest dziwne, bo to się kojarzy z Igą Cymbrzyńską, która powiedziała, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam, prawda? I taka pioseneczka. I ja poprosiłam Kasię, żeby... Tam jest też o telefonie, powiedziałam, że nie zadzwonię, dzwoniłam, prawda? I ja powiedziałam Kasi, że to jest dla mnie bardzo ważna piosenka. Kasia trochę tak na mnie patrzyła napukniętą.
2: Znaczy nie, ja cię wytłumaczyłam wczoraj, że...
3: Tak. No tak. Ale ona jest niesamowita, jak teraz Kasia ją śpiewa i ta druga część jest tak potwornie dramatyczna, że ja kłamałam. A w pierwszej kłamałam, wiesz tego? A w drugiej jest to, że ona mówi, ja kłamałam. Powiedziałam, że nie przyjdę więcej, przyszłam. Wszystko zrobiłam jednak, nie tak jak mówiłam. To też mi się wydaje, że to jest właśnie taka trochę, bo ja bardziej to traktuję nie dla mnie, tylko dla opowieści o tej kobiecie. Te piosenki, a Kasia trochę dla
2: siebie. A ja jeszcze się nie umiem od siebie odpępowić, no ale to... Za chwilę.
3: Ja powiem tak, ja tych zeszytów nie mogę ocenić, bo ich nigdy nie słyszałam. Kaśka mi ich nie chce zaśpiewać.
2: Nie.
3: Wszystko mi zaśpiewała, powiedziała, że tego nie zaśpiewa,
2: nie.
3: Póki...
2: Nie, póki się nie urodzi, nie będzie
3: tak
2: zaśpiewana.
3: Także ja nie znam tych zeszytów, bo to ma być kompletnie inne, pamiętajmy, niż słynne Magdy Umer, takie kochane, piękne.
2: To znaczy...
3: Inne w sensie wydźwięku, ja tylko
2: tak
3: o tym mówię. Ja nie mówię,
2: dlatego, że zarówno czy to Magda Umer, czy równie wielka Anna Szałapak, one jednak były bliskie idei tej postaci, która to śpiewa w musicalu Sztukmistrz z Lublina,
3: tak,
2: czyli Kataryniarz. Czyli to jest jednak rodzaj chóru greckiego, takiego człowieka, który przychodzi i zwiastuje nieszczęście i komentuje, co się dzieje. A mnie to bardzo dotyka, ta piosenka osobiście. Tam jest tekst, muszę teraz wziąć głęboki oddech, żeby tutaj w histerii nie popaść. Pociągi odchodzą i statki.
3: Ona nie wróci
2: do matki. I teraz ja śpiewam tę piosenkę z tego punktu widzenia.
3: No.
2: Czyli osoby,
3: i nie, ja tego jeszcze nie słyszałam.
2: Bliski człowiek.
3: Bo właśnie
2: może
3: Kasia
2: nie
3: ma taki emocjonalny stosunek do tej piosenki.
2: Czyjąś zabawę miłosną. Właściwie nawet nie zabawę. Ktoś się chciał zabawić z dziewczynką. Śliczną, młodą, uroczą. Kolejną na liście.

miłością. Był dla niej więcej niż Bóg.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.

Edward Grieg i preludium z suity z czasów Holberga za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Miloš Karadaglić, angielska orkiestra kameralna i jeden z hiszpańskich romansów.

0: Café Classic z RMF Classic.
1: Po 30 latach obecności na polskich scenach grupa Rafała Kmity otwiera nowy rozdział swojej działalności. Od września zespół będzie regularnie występował w Krakowie na scenie Teatru Szczęście. Całosezonową obecność zainauguruje dzisiaj programem kabaretowym Jak Żyć. O nowym programie Teatrze Szczęście, historii grupy Rafała Kmity i szalonych latach 90. polskiego kabaretu opowiadali w RMF Classic Rafał Kmita i Arkadiusz Lipnicki. Już znajdziecie całą tę rozmowę w podcastach teatralnej audycji Café Classic. Teraz chciałabym wrócić do jednego jej fragmentu. Czym kabaret zawsze musi być? Dlaczego musimy dbać o kabaret i mieć go zawsze pod ręką?
2: Nasz kabaret czy w ogóle kabaret?
1: W ogóle kabaret.
2: W ogóle kabaret. Ja myślę, że to jest taki psychoterapeuta trochę społeczny, to znaczy no i trochę się przygląda, i sumienie, i psychoterapeuta. Dobry błazen, bo to chyba od takiego archetypu trzeba było zacząć tą dywagację na temat kabaretu. Dobry błazen, no to było i lustro dla króla, i lustro dla tego ludu, który otaczał króla, i taka trochę psychoterapia. No ten błazen potrafił powiedzieć takie niewygodne prawdy i władzy, i ludowi, i obśmiać tego króla, i przez to lud się trochę być może bardziej jakby cieszył. To był i wentyl trochę społeczny. No teraz pewnie to zjawisko się rozrosło i to jest też taka psychoterapia i psychologiczna. Przychodzi się na ten kabaret, żeby obśmiać na przykład śmierć, na przykład chorobę.
3: Tak. Tylko że kabaret chyba stąpa po takim trochę grząskim gruncie. Z jednej strony właśnie to, co Rafał mówił, pełni taką funkcję i to dobrze jest, jak jest takim odgromnikiem, a z drugiej strony on ma bawić, rozśmieszać, natomiast moim zdaniem powinien widza traktować jednak jako myślącego człowieka i wrażliwego, a nie robić, znaczy nie podlizywać się, nie schlebiać, nie iść w to, że jak Skorowic nie zrozumiał dwóch, trzech żartów, no to dajmy mu jeszcze łatwiej, albo mu tak pokażmy i powiedzmy, żeby już naprawdę zrozumiał. To może to akurat jest nie nasza droga.
2: Ale już zacząłem teraz narzekać na współczesny kabaret.
3: Nie, właśnie ja tylko apeluję, że kabaret ma super fajną funkcję, tylko to trzeba umiejętnie robić. No i
2: mnie przyświeca takie myślenie Wojciecha Młynarskiego, który mówił, jak on pisze piosenki, czy jak on tworzy ten swój autorski kabaret, jak tworzył, to on zawsze sobie wyobrażał, pisząc, że na widowni będzie siedział Kazimierz Rudzki, profesor wielu pokoleń aktorów w szkole teatralnej, no i wielki autorytet dla tego pokolenia właśnie Młynarskiego, Tyma. I że jeśli miał jakiegoś cenzora w sobie, to był cenzor właśnie pod tytułem będzie Kazimierz Rudzki na widowni i czy ja się będę wstydził tej piosenki, czy tego refrenu, tego szlagwortu, czy nie. Ja trochę chyba też przejąłem ten, bo ja to bardzo, bardzo dawno temu usłyszałem od Wojciecha Młynarskiego, ja tak przejąłem to myślenie, tylko ja sobie na tej widowni lokalizuję nie Kazimierza Rudzkiego, tylko Wojciecha Młynarskiego. Nie chciałbym się wstydzić, gdyby on siedział na widowni, wstydzić tego, co robię na scenie.
3: Kochani widzowie, czyli tak, zapraszam was do teatru. Teatr nazywa się Szczęście, Teatr Szczęście, Osiedle Zielone 9 w Nowej Hucie w Krakowie. Tam co najmniej raz w miesiącu będziemy grywać przez cały sezon 26-27. Także przybywajcie, bierzcie swoje rodziny, znajomych, szwagrów i tak dalej. Będzie dobra zabawa, mam nadzieję.
2: Zapraszamy.

0: Pewnie gdzieś tam jest bliżej do raju, grubsza forsa i chata jak pałac, lecz ja wolę w niebieskim tramwaju o niebieskich pomarzyć migdałach.
1: Niech tam w świecie o kości się szarpią, niech kto lubi dostać.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Jest to opowieść o tym, jak pewnego dnia spotykają się, krzyżują, aż w końcu rozchodzą drogi głównych protagonistów Leopolda i Molly oraz Stevena, czyli przeżywającego kryzys małżeństwa w średnim wieku oraz zagubionego studenta, poety, syna przyjaciół. Relacja między pokoleniami rodziców i dzieci jest w powieści wielowymiarowa. Każda z postaci nosi na sobie jej ciężar. Spektakl rekomendowany jest dla widzów dorosłych. To Ulysses Jamesa Joyce'a w reżyserii Michała Burczucha. Spektakl teatru imienia Juliusza Słowackiego z Krakowa, który to spektakl będzie pokazywany w ramach

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18:00 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

0: Café Classic z RMF Classic.
1: 3 października na scenie kameralnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie odbędzie się premiera spektaklu Nonfiction w reżyserii Gosi Wdowik. Przedstawienia oparte na powieści Julie Myerson w adaptacji Martyny Wawrzyniak opowiada o macierzyństwie, które wymyka się społecznym wyobrażeniom o bezwarunkowej miłości, bliskości i odpowiedzialności, czytamy na stronie teatru. To historia rodziców bezradnych wobec wyborów dorosłego dziecka, opowieść o potrzebie oddzielenia oraz o granicy między troską a poczuciem własności, mówi reżyserka Gosia Wdowik.
2: Dla mnie książka Julie Myerson była jakimś rodzajem zaskoczenia i zaczęłam jej twórczość poznawać od właśnie Nonfiction, na który natrafiałam przypadkiem. Ta książka jeszcze nie jest tłumaczona na polski i znalazłam ją przypadkiem w księgarni w Amsterdamie i pamiętam, że jakoś tak mnie skusiła ta historia dotycząca macierzyństwa. I dużo jest takich książek, które się kupuje, a potem one lądują na takiej półeczce niebytu, która czeka na wieczne po prostu przeczytanie. A jakoś ta książka dosyć szybko trafiła w moje ręce i przyznaję, że pochłonęłam ją bardzo szybko ze względu na sam temat dotyczący właśnie walki matki, rodziców o życie dziecka, które córki w tym wypadku, która jest uzależniona od narkotyków i takie pytania, które właśnie sobie sama bohaterka zadaje, czyli pytania dotyczące miłości, granic miłości. I jakoś wydało mi się, dla mnie po raz pierwszy miałam taką bohaterkę, o której myślałam, że to zmierzenie się z takim, do kiedy można kogoś kochać, albo na ile ta miłość właśnie może być czymś już takim przerastającym nas, tym bardziej myśląc o tej miłości związanej z rodzicielstwem, jakoś była dla mnie taką dużą tragedią, bo wiązała się z tym, że też od tej osoby, która jest uzależniona, jednak trzeba w pewnym momencie odejść i pozwolić jej
1: granice
2: odejść.
1: Miłości, to brzmi groźnie.
2: To brzmi też zdrowo w sumie. Tak żartując, ale jakby gdzieś ten motyw macierzyństwa bardzo mnie wtedy zainteresował.
1: Do rozmowy o Nonfiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie wrócimy za kilkanaście minut, bo najpierw Flashdance w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

Vitamin String Quartet za kilka minut na antenie RMF Classic, ale najpierw Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerz z Kości Wieśniaczej.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Za tydzień, 3 października, Narodowy Stary Teatr w Krakowie zaprasza na premierę non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Obok wspaniałej obsady na scenie pojawią się specyficzne lalki-rzeźby. Często postrzegam siebie jako kuratorkę, przyznawała Gosia Wdowik w jednym z wywiadów. Dobieram sobie twórców, którzy w danym temacie są ekspertami. Nie narzucam im swojego zdania, raczej nawzajem siebie słuchamy. Jedną z artystek, ekspertek zaproszonych do spektaklu non-fiction jest Aneta Grzeszykowska. O pomyśle na tę współpracę dalej mówi Gosia Wdowik.
2: Pomyślałam, że byłoby ciekawe, żeby spróbować znaleźć taki myk teatralny albo jakąś formę teatralną, która mogłaby to opowiedzieć jakby o tych zmaganiach i takiej inscenizacji prawdziwych doświadczeń. I jakoś bardzo szybko natrafiłam na pracę Anety, której twórczość śledzę od wielu lat, a szczególnie na taki cykl rzeźb, które Aneta robi już od kilku lat, które nazywają się Franciszka. I to są rzeźby, które przedstawiają jej córkę, ale są robione w bardzo specyficzny sposób, ponieważ Aneta jakby robi te rzeźby z wyprzedzeniem. To znaczy, jeśli Franciszka ma 12 lat, no to ona robi rzeźbę Franciszki, czyli swojej córki, która będzie przedstawiała ją 2 lata później. Czyli ona sama mówi o tym, że to nie jest tak naprawdę rzeźbienie swojej córki w danym momencie, ale tego wyobrażenia, kim ta córka będzie. I dla mnie ta praktyka jej tworzenia tych rzeźb od kilku lat zresztą już wydała się dosyć interesująca w połączeniu z tematem książki non-fiction. Aneta zgodziła się stworzyć dla naszego spektaklu 4 rzeźby lalki, które przedstawiają córkę głównej bohaterki. I taki temat, który się za tym idzie, do takiego zmagania właśnie z tym, co się dzieje, kiedy jako rodzic rzeczywiście nie mamy dostępu do tego dziecka. Tego dziecka nie ma ze względu na to, że swoje własne uzależnienie, wyprowadzenie się z domu, brak kontaktu z tym dzieckiem i mamy tylko tak naprawdę te protezy, którymi są te lalki, mamy tylko te wyobrażenia, kim jest ta nasza córka, te fantazje, te oczekiwania też. I tu jakoś bardzo dobrze te dwie twórczynie, mam wrażenie, ze sobą zarezonowały.
1: Niebawem całą rozmowę o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie znajdziecie w podcastach teatralnej audycji Café Classic. Za chwilę Barbara Wrońska przejmie naszą antenę, ale najpierw James Horner w RMF Classic.

0: Café Classic z RMF Classic.
1: Doktor habilitowana Dorota Jarząbek-Wasyl z Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada nam już od kilku tygodni o tej porze o różnych podejściach do inscenizacji Dziadów Mickiewicza. To jeden z dramatów z przepiękną historią inscenizacyjną, niemal dwustuletnią. Tak naprawdę historia inscenizacji Dziadów to historia polskiego teatru, a każdy, kto zabierał się za Dziady, chciał je zrobić niepowtarzalnie.
2: Byli reżyserzy, którzy uważali, że jednak trzeba rozdzielać te dwie rozdzielone w czasie części Dziadów Wileńsko-Kowieńskich, druga i czwarta, i na przykład grać je osobno, osobnego wieczoru, i trzecia, czyli Dziady Drezdeńskie, które właściwie dotyczą procesu młodzieży wileńskiej, rozgrywają się w dużej mierze w celi w klasztorze bazylianów i tak dalej. Więc były takie przedstawienia, które rozdzielały te dwa wątki. I Wyspiański już pierwszy to zrobił, a potem, nie wiem, Bohdan Korzeniewski w Krakowie w 63, czy także Dejmek w 67 w Warszawie, gdzie się próbuje te dwa światy połączyć. Ludu, który zbiera się na obrzęd, pustelnika, który przychodzi do księdza, do domu, prawda, w noc zaduszną, i jednocześnie tych młodych ludzi uwięzionych w noc Bożego Narodzenia, czy wigilijną właściwie, w klasztorze bazylianów w Wilnie, i przeplatać te dwa wątki. To jest jedna z metod. A druga to jakby albo akcentowanie samej postaci głównego bohatera, albo zwrócenie uwagi na to, kim jest ta zbiorowość, która występuje w Dziadach. Tutaj można by przywołać przedstawienie Konrada Swinarskiego z 1973 roku, Stary Teatr w Krakowie. Często się o tym mówi, że Swinarski anektował cały budynek Starego Teatru. Czyli tak jak Dziady są takim kosmosem poetyckim, tak to przedstawienie było takim kosmosem teatralnym, które wsysało widzów w momencie, kiedy wchodzili do foyer, bo tam już znajdowały się jakieś

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
5: Dobry wieczór, mili państwo. Zacznę od paradoksu, bo w swoich czasach bohater dzisiejszego programu, Francesco Geminiani, uchodził za równego Corellemu i Handlowi, a dzisiaj nawet miłośnik baroku musi się chwilę zastanowić, żeby wymienić chociaż jeden jego utwór. A to był człowiek, którego w Londynie stawiano obok tytanów, dzisiaj w cieniu wielkich i znanych baroku. Urodził się w mieście Pucciniego i Boccheriniego, ojciec był skrzypkiem na etacie miejskim, prawdopodobnie to on go uczył gry na skrzypcach, chociaż tradycja wymienia Scarlattiego i przede wszystkim samego Corellego jako nauczycieli Francesco Geminianiego. Od 1711 roku prowadzi orkiestrę operową w Neapolu, 3 lata później wyrusza do Londynu. Tam gra dla dworu Jerzego I, w orkiestrze, w której przy klawesynie był Jerzy Fryderyk Händel. A potem Londyn, Paryż i Dublin. Jaki to był kompozytor? Trzymał się bardzo form Corellego, ale pisał trudniej i śmielej, nieco harmonicznie. Jak słyszę w jego muzyce, skrzypcowe doświadczenie na pewno i chęć przełamania norm gry na tym instrumencie. To barok mniej oczywisty niż taki znany nam z Vivaldiego. Ba, ni stąd, ni zowąd posłyszą państwo bardzo ciekawe motywy muzyczne. Jego muzyka bywała wybuchowa i urywana. Podobno włoscy uczniowie nazywali go Il Furibondo, czyli szalony. Jak się ma do reszty Włochów? Vivaldi był starszy o 9 lat, Tartini młodszy o 5, Locatelli o 8. Podręczniki zestawiają go z pokoleniem wirtuozów skrzypiec, czyli Tartinim i Locatellim. Z tym, że Torelli i Vivaldi poszli w stronę koncertu solowego, trzyczęściowego, takiego bardzo państwu znanego, czyli szybko, wolno, szybko, Geminiani został przy takiej filozofii muzycznej Corellego. Dlaczego? No bo londyńska publiczność, dla której grał, wciąż kochała Corellego, gdy na kontynencie modny był już taki styl galant. Koncerty Geminianiego grano w Anglii jeszcze w następnym stuleciu, więc skoro Londyńczycy lubili Corellego, przerobił jego sonaty na concerti grossi, być może także po to, żeby uczyć się tak jak Bach przepisujący Vivaldiego. We własnych koncertach dołożył do grupy solistów altówkę, co przyjmuje jako oczywiste, no bo sam był doskonałym skrzypkiem. I teraz pytanie, które nasuwa się przy tej płycie. Jego koncerty trwają ledwie po kilka minut. 6, 8. No, a skoro grosso, czyli wielkie, to dlaczego takie krótkie? No bo nazwa nie mówi wcale o długości utworu, chodzi bardziej o kontras małej grupy solistów, takie concertino to się nazywało, z całą orkiestrą, czyli wielką, jak na czasy baroku. Bo pamiętajmy, że Londyn żył też naprawdę wielkimi muzycznymi zespołami, by wspomnieć takie muzyczne spektakle Händla. Geminiani to miła dworska towarzysząca muzyka. Miał, niezależnie od muzyki, wielką pasję kolekcjonerską. Pewien stary słodnik pisze, że miał głupią słabość do handlu obrazami. I to bez większej wiedzy w tej dziedzinie. To go wpędziło w kłopoty, a nawet do więzienia, skąd wyciągnął go Lord Essex, jego przyjaciel i uczeń. Potem Geminiani wydaje traktat o grze na skrzypcach, do dzisiaj ważne źródło o wykonawstwie późnego baroku. Ostatnie lata spędził w Dublinie, gdzie uczył muzyki pewnego Lorda. W 1761 roku służący ukradł mu rękopis, nad którym pracował długo i mozolnie, a to zmartwienie miało podobno przyspieszyć jego śmierć. No i cóż z tego za morał? Myślę, że tak. Po pierwsze, trzeba umieć kolekcjonować. Trzeba wiedzieć, co należy kolekcjonować, by potomni nie zostali ze zbiorem niczego. I druga lekcja, kiedy się pisze traktat, uważaj na służących.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka z Podjegły. Po dwóch tygodniach wędrówki śladami japońskich płyt wracamy do Europy, a program realizuje Bartek Niedźwiecki i prowadzi Wojtek Padias. Mam przed sobą box. 3 płyty, 18 koncertów Geminianiego, FSM Vox, rok 1981, ale nagranie powstało dla EMI-a w 1975 roku. FSM pod tym szyldem działało wiele lat i miało kilka marek, takich jak Adagio, Pantheon i właśnie FSM Vox. To nie była wielka firma, zamknięto ją w 1998 roku i pozostawiła po sobie sporo bardzo dobrych nagrań, tak jakby choćby to dzisiejsze. Swoją drogą, ta dzisiejsza płyta to jedna z najdłuższych, jakie mam w swoim zbiorze. Ponad 30 minut na jednej stronie. No, przyznają Państwo, że to dla realizatorów takiego nagrania był bardzo duży wyczyn. A przyznają Państwo, że całkiem to jest dobrze nagrane. Tę nagrano w 1975 roku w Stuttgarcie. Orkiestra stamtąd, którą założył Friedrich Tilegant, uczeń Hindemisa. Nawet mówiło się Tilegant Sound. Założyciel zmarł wcześniej, a od 1971 roku zespół objął Wiedeńczyk Paul Angerer i on właśnie dyryguje dzisiejszym koncertem. Tenże Angerer, bardzo ciekawa postać, solista altówki w wiedeńskiej orkiestrze symfonicznej. W Niemczech, blisko już swojej orkiestry, wymyślił koncerty w ogrodzie miejskim. A wcześniej, jako 17-latek, został wcielony pod koniec wojny do armii. Trafił potem do sowieckiej niewoli, do obozu jenieckiego w dawnych barakach w Auschwitz. Tam, na pustych papierowych workach, spisał swoją pierwszą pracę o zależnościach w muzyce. Wracamy do Concerti Grossi Geminianiego pod dyrekcją Paula Angerera.

0: Mili Państwo, słuchaliśmy dzisiaj nieoczywistego baroku. Francesco Geminiani, uczeń i wielbiciel swojego nauczyciela, czyli Corellego, w Concerti Grossi. Do usłyszenia za tydzień.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy.
2: Powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.